0: wystarczy posłać. Łamie chwyta, koniec prezydia. Graczki w torbach, wystarczy posłać. Obudzi brzuszeki, kolekcją salfetki. Łamie tu rentgen, zjadł sumetki.
1: On peut toujours trouver des points communs entre tout et rien.
2: Ouais, par exemple, ce sont tous les deux des mots de quatre lettres.